0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Evo, mi čuti, zaprasim vas, zove Simjana.

0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.